0: kres, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegiry trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2
2: SK2 Łódź.